0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA ANCHETA IRATIA ETA RADIO KULTURAREN IRATI DIGITALA.